w tą zamiar, że ja w kramerowe versus kramer to nigdzie no, na masku wyleciło. Pak celi nocy propletemi do sebe spolu vítali jsme raninem bez pocitem.